0: Moyen FM.
1: Moyen FM. Ewangan Olo Show.
2: Ewangan Olo Show.
3: Eremaya. Eramana Yesilwa. Nijuki Ananuki.

0: Enna boren mayanata anen karna na ipotiki.
1: Enmayan.
0: Emmanyata na iguana renka jema. Eshetwenta iserena dede. Olta ushusa itikita mongwana. Itawang enkwitoi enka jema. Ashe tenkyo gino. Ashe tenduwa daino. Ashe.